Dzień dobry, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komisarzu, panie przewodniczący, panie komis